0: Полаці на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: В Мінську рушив процес карний ксєнза Анатолія Парахнєвіча. Пробощ парафії католіцької в Ольковічах є спритримуваний в арешті слідчим КГБ від понад 200 днів. Сонд відбувався за замкнутими дверима і жодних офіційних інформацій в цій справі немає. Натомість, як подає портал Catholic Life, według вірних, владзе оскаржає у капуана о здраде панства. На чим полягає у те оскарження, również не є відомо. Однак вчесній появилася версія, że powodem do aresztu Anatola Parachniewicza mogli być działania związane z zachowaniem pamięci o Polakach, którzy w przeszłości zginęli na terenie dzisiejszej Białorusi. Wiadomo również, że ksiądz otwarcie sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Ukrainę, potępiał wojnę oraz wzywał do pokoju i nawrócenia. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kusińskiego, proces księdza Parachniewicza jest przykładem wrogich intencji nie tylko wobec Kościoła katolickiego, ale również wobec Warszawy.
3: Widzimy, że mimo pewnych sygnałów odprężenia, gotowości do rozmowy, badania gruntu, jakie wysyła Warszawa, sprawdzania właśnie szczerości tych intencji, Mińsk nadal podtrzymuje swoją nieprzyjazną postawę opartą na celach wspólnych rosyjskich, białoruskich, celach antyzachodnich, podlegających logice wojny hybrydowej wobec Zachodu, również wobec sąsiadów unijnych Łotwy, Litwy i Polski.
2: Ksiądz Anatol Parachniewicz jest sierotą i nie ma rodziny ani bliskich, dlatego bardzo trudno jest uzyskać informacje na temat jego sytuacji. Urodził się we wsi w rejonie Żłobińskim, a wychowywał się w domu dziecka. Obecne prześladowanie kapłana wpisuje się w praktykę ostatnich lat, którą białoruskie władze stosują wobec Kościoła katolickiego. Wcześniej na podstawie tego samego artykułu kodeksu karnego dotyczącego zdrady państwa skazany został na wieloletni wyrok kolonii karnej ksiądz Henryk Okołotowicz, który później został uwolniony w ramach dialogu między Mińskiem a Watykanem. Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Agresor za główny cel wziął infrastrukturę energetyczną, niszczy stacje benzynowe i uderza w budynki mieszkalne. W całym kraju codziennie wyjął alarmy przeciwlotnicze, a obywatele spędzają noce w schronach, metrze czy na podziemnych parkingach. Z kolei siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią własnego kraju, zadając poważne ciosy najeźdźcy, m.in. poprzez uderzenia w głąb terytorium okupacji. Zdaniem Kijowa już ponad połowa mocy rafineryjnych Rosji została sparaliżowana. Natomiast Kreml, nie osiągając od ponad 4 lat swoich celów, eskaluje presję na państwa NATO poprzez akty sabotażu i dywersji oraz ataki powietrzne przeprowadzane w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Ponadto w ostatnich tygodniach Moskwa kilkakrotnie sygnalizowała gotowość do

0: nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące i lata.
1: Od początku rosyjskiej inwazji Białoruś pozostaje ważnym zapleczem wojskowym Kremla. Mińsk udostępnił rosyjskiej armii swoje terytorium, lotniska i infrastrukturę, umożliwiając przeprowadzanie ataków na Ukrainę także w kierunku Kijowa. Białoruś wspiera również rosyjską machinę wojenną, dostarczając jej sprzęt i współpracując z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. W ten sposób reżim Aleksandra Łukaszenki pozostaje bezpośrednio zaangażowany we wsparcie rosyjskiej agresji. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Bułhak, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, nazywany ojcem i nestorem polskiej fotografiki. W tym roku przypada 150. rocznica jego urodzin. Bułhak nie był jednak tylko artystą. Był również dokumentalistą, pedagogiem i teoretykiem fotografii. Aparat fotograficzny traktował jak narzędzie zapisywania pamięci. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowały ziemie dzisiejszej Białorusi. Miasta, miasteczka, wsie, dwory, zabytki i krajobrazy. Fotografował m.in. Nowogródek, Grodno, Nieśwież, Baranowicze, Lidę i wiele innych miejsc związanych z historią i kulturą dawnych Kresów. Jego fotografie stały się niezwykle cennym świadectwem świata, który w dużej mierze bezpowrotnie się zmienił, mówi krajoznawca Konstanty Szytel.
2: Jeśli tak mówić o całokształcie pracy Bułhaka, to zaryzykuję stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał. Było po nim dużo bardzo utalentowanych fotografów, ale na tyle z różnych stron oddać piękno naszej ziemi, no to chyba lepiej jak Jan Bułhak, to chyba nikt nie potrafi.
1: Jan Bułhak pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Tysiące fotografii, negatywów, publikacji i tekstów poświęconych fotografii. Jego dorobek do dziś jest ważnym źródłem wiedzy o historii, kulturze i krajobrazie Kresów. Jest także inspiracją dla kolejnych pokoleń fotografów i badaczy. Zdjęcia Jana Bułhaka są dziś wykorzystywane przez historyków, muzealników, konserwatorów zabytków oraz badaczy dziejów tych ziem. Pozwalają porównywać dawny wygląd miejsc z ich współczesnym stanem i pomagają odtwarzać historię poszczególnych obiektów. Bardziej szczegółowo o losach sławnego rodaka opowie Aleksy Szota w drugiej części programu Z nadniem na i Barazyn.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Nie zawsze wojna zaczyna się od wystrzału. Czasem pierwszym jej frontem jest ekran telefonu, nagłówek wiadomości albo pozornie niewinny wpis w mediach społecznościowych. Właśnie o takim sposobie prowadzenia walki opowiada spektakl Wojna na słowa, przygotowany przez Instytut Prawa Performatywnego i zaprezentowany w Białymstoku. Twórcy przedstawienia przyglądają się rosyjskiej dezinformacji i mechanizmom wojny informacyjnej, prowadzonej przez Rosję i Białoruś. Interesuje ich nie tylko to, jakie fałszywe informacje trafiają do odbiorców, ale przede wszystkim w jaki sposób są konstruowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do wywierania wpływu na społeczeństwo. Nad spektaklem pracowali wspólnie artyści, dziennikarze, prawnicy i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem informacyjnym. Przez kilka miesięcy analizowali konkretne przypadki, rozmawiali ze specjalistami, przyglądali się sieciom powiązań i sposobom działania operacji wpływu. Zebrany w ten sposób materiał nie trafił jednak do raportu czy analizy. Został przeniesiony na scenę. W efekcie powstała teatralna opowieść o wojnie, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale której skutki mogą być odczuwalne bardzo realnie. O tym, jak narodził się pomysł spektaklu i czego jego twórcy chcą nauczyć widzów, opowiada Filip Płóciennik, jeden z jego pomysłodawców.
3: W Instytucie Prawa Performatywnego mamy kilka osób, które są niezwykle zaangażowane w tworzenie naszych spektakli i zajmujemy się tym, żeby po prostu ważne kwestie społeczne z naszej perspektywy poruszać na scenie. Dawno temu spotkaliśmy się na takim naszym wewnętrznym spotkaniu, myśleliśmy, co nas najbardziej w tym momencie rusza, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, co jest naszym zdaniem problemem. I ta dezinformacja rosyjska była jednym z naszych takich najczęstszych głosów, najczęściej się pojawiała i wracała, więc doszliśmy do wniosku, że musimy ten temat poruszyć, że jesteśmy na etapie tej wojny informacyjnej, no bo nazwijmy to wojną, to jest wojna ze strony rosyjskiej, z naszej strony polskiej jeszcze chyba jako wojna w pełni nie jest traktowana, że jej efekty zaczynają nas dotykać, że coraz więcej widzimy tych antyukraińskich narracji, że nas to boli, że nas to martwi, że nas to niepokoi. W związku z tym chcieliśmy ten mechanizm, sami nie do końca go znając na początku, rozebrać na czynniki pierwsze i w taki rzetelny, dokumentalny, ale też ciekawy w formie sposób opowiedzieć naszym potencjalnym widzom.
4: Mateusz Janicki, aktor. No myślę, że to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów działań wojennych rosyjskich przeciwko wolnej Europie, bo z jednej strony mamy tą agresję realną, która jest na Ukrainę, a z drugiej strony mamy permanentną próbę skonfliktowania państw europejskich, bicia klina między te państwa, ale też w tych społeczeństwach, podzielenia te społeczeństwa. No i głównym narzędziem Rosji jest właśnie dezinformacja. Z jednej strony mamy takie realne działania, jak działania dywersyjne, których też już doświadcza Europa od dłuższego czasu, a z drugiej strony kolejnym elementem tego działania jest działalność dezinformacyjna. W tym raporcie, który my przywołujemy, niesamowity jest taki moment, o którym my nie mówimy, ale który jest w raporcie Sejmowej Komisji do Spraw Rosyjskiej Dezinformacji, informacji rosyjskich wpływów. Ten raport pokazuje, między innymi dotyka sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Tego, jak w przypadku Kuźnicy, jak była tam sytuacja dużej ilości migrantów, która była po stronie białoruskiej, która przechodziła na polską stronę. Dzisiaj już wiemy, że ta cała sytuacja była sterowana wręcz przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki na miejscu, którzy sterowali tą grupą uchodźców. Ale ze względu na to, że Polska wtedy zdecydowała się na wyrzucenie dziennikarzy z podgranicznych terenów, to, co przedostawało się do polskiej infosfery, zostało prześledzone przez ten raport że to były dwa konta. Dwa konta na Instagramie dwóch białoruskich agentów Łukaszenki, którzy zainfekowali polską przestrzeń medialną i właściwie cała narracja wokół Kuźnicy. I jeżeli jakikolwiek polityk, jakikolwiek dziennikarz powoływał się na wiadomości z drugiej strony, ze strony białoruskiej, pochodził z dwóch kont de facto. I niesamowite jest to, że jedno konto wystarczył jeden post, po czym powielone przez pięciu, sześciu polityków i dziennikarzy stawało się ogólnie oczywistą informacją, mimo tego, że wychodziła z jednego konta. Znaczy, że łatwość tego zainfekowania tej sfery informacyjnej jest niesamowita w tym przypadku, na którym to dokładnie jest pokazane. No i teraz wracając o tym, o czym my mówimy, to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów budowania odporności europejskiego czy polskiego społeczeństwa, to znaczy właśnie uzbrojenie się w przeciwko nieprawdziwych wiadomościom, właśnie dezinformacji.
3: Raport Rządowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, tam od lat 2004 do lat 2024, właśnie bada wpływy białoruskie i rosyjskie na Polskę. My się zajmowaliśmy stricte Rosją, natomiast też fragmenty dotyczące białoruskich wpływów w tym raporcie są i te narracje rosyjsko czy białoruskie często są bardzo zbieżne i cele wydaje mi się, że też są dość zbieżne, więc tutaj na pewno Białoruś też w pewien sposób oddziałuje. Natomiast my głównie badaliśmy aspekt rosyjski, więc tym białoruskim się tak jakoś bardzo mocno nie zajmowaliśmy.
5: Arkadiusz Brykalski, mój zawód wykonywany to aktor. Dzięki temu spektaklowi dopiero zacząłem jakby pojmować tą istotę tego, bo dla mnie są pewne rzeczy oczywiste z mojego punktu widzenia. Ja nie mam takiej swojej osobistej zgody na pewne poczynania. Dla mnie agresor jest tylko agresorem, a obrońca pozostaje obrońcą. Więc jakby tu takich różnych rzeczach, które wpływają po drodze na pewien stopień jakby naszej świadomości, no powiem szczerze, na mnie nie ma to wpływu. Dla mnie są fakty, które świadczą o czymś. Ja poznaję tą skalę dezinformacji i zasadę i mechanizm dezinformacji właśnie podczas tego spektaklu, potwierdzając sam dla siebie pewne rzeczy, które dotykają mnie przy pracy przy tym spektaklu.
3: No najlepiej by było, gdybyśmy mieli też jakieś państwowe mechanizmy, które przeciwdziałałyby temu wlewaniu się dezinformacji do polskiej sieci. Natomiast jest to pewnie bardzo trudne, bo powstają setki tysięcy, o ile nie miliony treści dezinformujących z niezwykłą regularnością. To jest po prostu zalew. Bardzo ciężko stwierdzić, które informacje są z farm rosyjskich troli, które nie są, jeżeli już je zweryfikujemy, bo NASK je weryfikuje i poddaje część ich analizie, bo też nie ma mocy przerobowych, no to wtedy zgłaszane są prywatną platformą, a prywatne platformy nie mają obowiązku ich zatrzymywać, weryfikować i tak dalej. Więc super byłoby, gdybyśmy mogli kontrolować te duże platformy. No i świetnie by było, gdybyśmy mieli jeszcze znacznie większe środki zaangażowane w ten fact-checking, w to, żeby sprawdzać, czy informacje są prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest na pewno trudne, to wymaga dużych nakładów i dużych środków, ale czymś, co realnie wydaje mi się w miarę szybko jesteśmy w stanie zrobić, bo to wszystko wymaga rozwinięcia pewnych mechanizmów, to się nie zdarzy dzisiaj, to może się zdarzyć za kilka lat, to uświadamiać ludzi, na czym polegają mechanizmy dezinformacji i to się staramy robić, oraz pokazywać, jak możemy sami we własnym zakresie te dezinformacje weryfikować, jakimi mechanizmami się posługuje, na co zwracać uwagę oraz gdzie taką dezinformację możemy zgłosić, bo jeżeli będziemy bardziej świadomym społeczeństwem jako całość, to też będziemy mieli większą odporność wobec tej dezinformacji.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy kontynuować opowieść o żołnierzu Armii Krajowej Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o losach Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii, pochodzącego z Nowogródczyzny. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Emigranci oraz jego przebojowym utworem Na falochronie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Zagończyka aresztowano dwa dni po nieudanej próbie ucieczki i tragicznej dla resortu bezpieczeństwa pomyłce. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, chcąc wzbudzić w Zagończyku podejrzenia odnośnie współpracy z właścicielką mieszkania, celowo jej nie aresztowali. Zabieg przyniósł pożądany skutek, gdyż według UB Selmanowicz uwierzył w zdradę matki Krzywickiego. Z podanych wersji wydarzeń towarzyszących aresztowaniu Zagończyka bardziej prawdopodobna wydaje się pomyłka funkcjonariuszy UB i MO, gdyż w żadnym protokole przesłuchań ani w wyroku śmierci nie postawiono Selmanowiczowi zarzutu zabójstwa lub zranienia przedstawicieli resortu bezpieczeństwa. A przecież żołnierz Łupaszki nie mógł raczej liczyć w tym przypadku na wspaniałomyślność sądu. Po zatrzymaniu Zagończyk został przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku, osadzony w pionie śledczym, a następnie poddany licznym przesłuchaniom. Na podstawie relacji więźniów aresztu w Gdańsku można się domyślać, że śledztwo było prowadzone w sposób brutalny. Z dokumentów wynika, że pierwsze przesłuchanie odbyło się 8 lipca 1946 roku w obecności podporucznika Stanisława Majewskiego. Niezweryfikowane źródła podają, że Zagończyk jeszcze w lipcu w trakcie jednego z przesłuchań podjął próbę ucieczki. W tym czasie teren aresztu nie był dostatecznie ogrodzony betonowym murem, a w jego sąsiedztwie znajdowały się ogródki oraz pastwiska dla krów i koni. Zagończyk wyskoczył przez okno, wsiadł na jednego z pasących się koni i zmierzał w kierunku ulicy 3 Maja, ale tuż przed opuszczeniem terenu więziennego został zatrzymany przez wartownika. O próbie ucieczki wspominają również Jan Babczenko oraz Raymond Bolduan, ale przedstawiają ją, co nie dziwi, zupełnie inaczej. Otóż według nich Zagończyk uciekł przez małe okno toalety, do której został zaprowadzony przez funkcjonariusza UB. Poszukiwany przez kilkanaście osób został po kilku godzinach odnaleziony w stojącym pod murem więzienia nieczynnym kotle kuchennym. Z kolei w pracy Dariusza Fikusa można znaleźć informację, że Zagończyk uciekł z celi i ukrył się we wspomnianym już wcześniej nieużywanym kotle kuchennym znajdującym się na podwórzu. Pytany o okoliczności ucieczki, miał tłumaczyć, że jest zbudowany jak kot, co ułatwia mu przeciskanie się przez kraty. 17 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa, na której był obecny prokurator porucznik Ludwik Alwin oraz obrońca z urzędu Kazimierz Ogrodzki. Przewodniczący Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku major Adam Gajewski skazał Feliksa Selmanowicza na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przypadek całego mienia. Jeszcze tego samego dnia Zagończyk napisał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. Jako okoliczność łagodzącą podał fakt, jakoby do działalności konspiracyjnej został zmuszony przez Łupaszkę, który rzekomo miał mu zagrozić śmiercią, gdyby się jej nie podjął. Tu cytat. Groził mi likwidacją na wypadek nieprzystąpienia do akcji, którą kierował. Podany argument przywodzi na myśl opisaną już wcześniej taktykę, jaką Zagończyk ustalił z Jachną w momencie ponownego wstąpienia jej na ścieżkę partyzancką. Dzień po ogłoszeniu wyroku Zagończyk napisał drugą, znacznie obszerniejszą prośbę o ułaskawienie. Na podaniu widnieje adnotacja z 21 sierpnia 1946 roku, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. O wykonaniu wyroku śmierci i pamięci o Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Wszystko zaczęło się od aparatu fotograficznego, który dostała jego żona. Jan Błuchak miał wtedy blisko 30 lat i gospodarował w majątku pod Mińskiem. Pomagając Annie przy robieniu zdjęć, odkrył zajęcie, któremu poświęcił resztę życia. Z czasem jego fotografie trafiły na międzynarodowe wystawy, a on sam zaczął uczyć innych, jak za pomocą światła opowiadać o świecie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. 6 października minęło 150 lat od urodzin Jana Błuchaka. Zapraszam na spotkanie z tym wybitnym fotografem, pisarzem i wędrowcem, który utrwalił na zdjęciach miasta i krajobrazy dzisiejszej Białorusi, Litwy i Polski. Urodził się w 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem, w dzisiejszym rejonie Korelickim. Wychowywał się w ziemiańskiej rodzinie. Ojciec, Walery Błuchak, zajmował się majątkiem. Po latach Jan wspominał go tak. Mój ojciec był typem szlachcica Rzeczkosieja, miernego stanu, człowiekiem prostym, oddanym pracy i domowi, nawykłym do pola, stajni i gumna. Ojciec, bardzo zapracowany, był wciąż poza domem, na polu albo w drodze. Zainteresowanie sztuką rosło dzięki książkom. Mały Jan przeglądał ilustrowane czasopisma i album z reprodukcjami obrazów Matejki. W pobliskim Czombrowie u krewnych Karpowiczów odkrywał kolejne ryciny i dzieła europejskich malarzy. Zanim wziął do ręki aparat, uczył się patrzeć na obrazy. Równie ważną szkołą wrażliwości był rodzinny krajobraz, do którego później wracał w fotografii i w literaturze. Po nauce w wileńskim gimnazjum wyjechał na studia do Krakowa, nie ukończył ich i powrócił na wieś. Ożenił się z Anną Chaciską, zamieszkał w majątku Peresieka pod Mińskiem, który dostał w spadku po matce. Właśnie tam około 1905 roku zaczął fotografować aparatem, który dostał od żony. Pierwsze kroki pomagał mu stawiać Bolesław Domejko, fotograf z Nowogródka. Błuchak powoli zdobywał doświadczenie, wysyłał pracę na konkursy i do czasopism. Hobby zwolna przeradzało się w artystyczną pasję. Przełomem okazała się znajomość z Ferdynandem Ruszczycem. Malarz dostrzegł zdolności Błuchaka i zachęcił do zawodowego zajęcia się fotografią. Pomógł mu także znaleźć pracę w Wilnie, na stanowisku oficjalnego fotografa miejskiego. Błuchak doskonalił też warsztat uznanego portrecisty Hugona Erfurta w Dreźnie, a w 1912 roku otworzył wileńską pracownię. Na zamówienie władz miejskich fotografował zabytki i widoki miasta, ulice i zaułki, kościoły, dziedzińce. W jego kadrach architektura nabierała jednak szczególnego nastroju. Łuk bramy obramowywał widok, mur wyłaniał się z cienia, słońce wydobywało kształt kolumn. Błuchak szukał takiego oświetlenia i takiej kompozycji, które pozwolą zamienić dobrze znane miejsce w obraz zatrzymujący uwagę. Ten sposób fotografowania wiązał się z pikturializmem, nurtem zbliżającym fotografię do malarstwa i grafiki. Błuchak przywiązywał wielką uwagę do tonów szarości, do światłocienia i nastroju. Wprowadził do polskiego języka pojęcie fotografika, podkreślające artystyczny charakter zdjęcia. Pisał książki o fotografii, jej technice i estetyce. Przekonywał, że o wartości obrazu decydują również wrażliwość i świadome wybory autora. Od 1919 roku kierował zakładem fotografii artystycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przez 20 lat uczył studentów, ale opowiadał o fotografii nie tylko w salach uniwersyteckich, ale też w programach wileńskiego radia. Współtworzył środowisko fotograficzne, uczestniczył w wystawach, publikował. Choć kojarzy się przede wszystkim z pejzażem i zabytkami, fotografował także ludzi, a nawet architekturę przemysłową. Z aparatem wędrował daleko poza Wilno. Utrwalał Grodno, Nowogródek, Mir, Nieświerz, Jezioro Narucz i Polesie. Rozwijał ideę fotografii ojczystej, która miała przybliżać odbiorcom kraj i budować przywiązanie do jego krajobrazu. Dzisiaj jego zdjęcia pomagają rozpoznać wygląd miejsc drastycznie zmienionych przez wojny, rozbiórki i przebudowy. Rodzinna Nowogródczyzna pozostała obecna również w jego pisarstwie. W poemacie Moja Ziemia, wydanym w 1919 roku, wracał do Świtezi, Miru i Niemna. Podczas II wojny światowej spisywał wspomnienia w książce Kraj lat dziecinnych. Odtwarzał w nich dom, rodziny i obyczaje, próbując ocalić świat swojego dzieciństwa, który przeminął na zawsze. W lipcu 1944 roku, podczas walk o Wilno, spłonęła jego pracownia wraz z ogromną częścią fotograficznego dorobku, dziesiątkami tysięcy zdjęć i negatywów. Po wojnie Błuchak zamieszkał w Warszawie. Wspólnie z synem Januszem fotografował zniszczone miasto i nadal pracował. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografów. Zmarł w 1950 roku w Giżycku, w wieku 73 lat. Pozostały odbitki, albumy i książki. Dzięki nim wciąż możemy podążać za jego spojrzeniem, zobaczyć światło na sianie wileńskiego kościoła, drogę na Nowogródczyźnie, brzeg Naroczy. To spojrzenie kształtowało się jeszcze w Ostaszynie, wiele lat zanim Błuchak po raz pierwszy wziął do rąk aparat fotograficzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Emigranci oraz jego przebojowym utworze Na falochronie. Emigranci to polski zespół rockowy założony pod koniec 1989 roku przez gitarzystę Edmunda Stasiaka, wcześniej muzyka Lady Punk. Do zespołu dołączyli basista Robert Jaszewski, znany z oddziału Zamkniętego, perkusista Piotr Szkudelski z Perfektu oraz wokalista Paweł Kukis, wcześniej związany m.in. z zespołami Hack i Aja RL. Początkowo muzycy spotkali się tylko po to, aby nagrać jeden utwór. W maju 1990 roku w studio Izabelin powstało Na falochronie. Muzykę napisał Edmund Stasiak, a tekst Paweł Kukis. Piosenka opowiadająca o trudach i beznadziei służby wojskowej szybko stała się wielkim przebojem. Na falochronie odniosło ogromny sukces na liście przebojów programu trzeciego. Utwór 12 razy znalazł się w pierwszej piętnastce, a czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce. Sukces przekonał muzyków, aby kontynuować działalność jako regularny zespół. Pierwszy koncert Emigrantów odbył się w styczniu 1992 roku podczas Rock for AIDS w warszawskiej hali Gwardii. W tym samym roku ukazał się debiutancki album Rosja i Ameryka. Na płycie znalazły się autorskie kompozycje Stasiaka i teksty Kukiza, a także cover Led Zeppelin, piosenka Emigrantów. Popularność zdobyły m.in. utwory Prosto do Słońca, Nawet Tu oraz Rosja i Ameryka. W 1993 roku z zespołu odszedł Piotr Szkudelski, którego zastąpił Marek Surzyn. Niedługo później grupę opuścił również Paweł Kukis, powracając do zespołu Piersi. Nowym wokalistą został Marek Hojda. W 1995 roku Emigranci wydali drugi album Mówię do Ciebie. Płyta przyniosła kolejne popularne utwory, m.in. Mogłem i Przejdę przez ogień. Zespół intensywnie koncertował, występował również w rozgłośniach radiowych. W maju 1995 roku poprzedził Perfekt podczas koncertu na stadionie Legii. W specjalnym składzie wykonano wtedy Na falochronie z udziałem Pawła Kukiza i Piotra Szkudelskiego. Pod koniec lat 90. działalność zespołu stopniowo wygasła. W 1998 roku Emigranci zawiesili działalność. Do reaktywacji doszło w 2004 roku. Edmund Stasiak i Robert Jaszewski ponownie stworzyli zespół, a nowym wokalistą został Rafał Brzozowski, znany z programu Szansa na sukces. Odnowieni Emigranci koncertowali z repertuarem opartym na największych przebojach grupy. W 2005 roku wystąpili podczas gali Top Trendy, a rok później ukazała się ich trzecia płyta i inne utwory. Album promował singiel Ludzie i Rzeczy oraz nowa wersja Na falochronie 2006. Zespół wystąpił również podczas Jarocin Festival 2006, gdzie w Na falochronie gościnnie pojawił się Paweł Kukis. W kolejnych latach następowały dalsze zmiany w składzie. W 2007 roku nowym perkusistą został Maciej Gołyźniak, a podczas części koncertów Rafała Brzozowskiego zastępował Marcin Czyżewski. Emigranci pozostali aktywni do 2011 roku, kiedy ponownie zawiesili działalność. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1990 roku. Muzykę skomponował Edmund Stasiak, tekst napisał Paweł Kukis. Przed Państwem Emigranci na falochronie.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Z nowego albumu Manifest kolumbijska hurtu Baltus słuchali In and Out. A teraz posłuchajmy się jej historii. A mole przekazać wiernym się daje je, bo już słuchali z tego albumu jednej pieśni. Kaliści proponowała wam The Ghost of Donahue z albumu Beam Cottage od bliźniatą Jonaha i Lily Flynn. Ale ta pieśnia zapisana była jeszcze z udziałem południowoafrykańskiego hurtu Joy. Geta był poklon u boku kultury ich niej maci, ale tak samo odkrywanie swojej kulturnej i muzycznej tojestności. Piszący album wiernuli się u południową Anglii, u rodnej awakolicy, siedzieli u chatce podobnej na tuju, u jakiej prawieli dzieciństwa. Zaraz posłucham innej pieśni z tego albumu, jaka ja cudowna oddaje atmosferę miejsca, ale i podkreśliwaje talanowitość tych bliźniatów. Rambling Man, Johnny and Lily Flynn.

Brytyjski folk z albumu Beam Cottage. Folk muzyka Jasienia jeszcze wiernie cał, wykonanie Robbie Basho, ale Pakul proponuje sustreczu z hurtom Cult of Luna. Dla tych, jak i ja, niewielmi zaczarowany metalowej muzyką, budzi chata moment, kiedy można na chwilinkę odpuścić. Ale literalna, to będzie chwilinka ci dwie, kiedy muzyki Cult of Luna rozganiają się o swojej muzyce, bo już taki bolsza czastka, że też mat plasta wysaniczny, szeroki krajowid, jaki warto poczuć. Hurt pochodzi ze Szwecji, a The Rift, to zajawka nowego albumu In the Shadow of Your Shadow. Pieśnia pra samotu ludzkiego doświadczenia i potrzebu w tym kontekście być czastką однодумцев, поделать вартости и разуметь, кто я. Тады часом твоя группа креслит навет, кто не с вами. И тут покину шматкропе. The Rift.

Cult of Luna, szwedzki metalowy hurt, zredkuj duchety muzyczny bok, wiede już trochę ta nisza, ale ja i daję je u siebie prostoru znachodzu. A zaraz posłuchajmy innych szwedzkich muzykał, kontrabasista Johanna Bardinga i bubnacza Andreasa Werlinga. Do współpracownictwa zaprosił ich australijski multiinstrumentalist Oren Ambarci. A choć nazywają się go multiinstrumentalistą, u osnownym zajmuje się z wielkiej lubowiu gitarai, czasem bubnami, ale ta gitara jego zajmuje i staraje się, korzystając z dobrych wiadomych nam instrumenta, atrymliwać łukowe eksperymenty. Nie maje i nie stawić tu nijakich mierzał. U składzie tego trio zapisali na pewno już 3 albumy z cykla Ghosted, jak sustrakajem na prekencji trzeciej czastki. Zapraszam.

amerykański z narodzenia, ale człowiek uschodu. Kalidzie prakulturny to jest naść. A przed nami jeszcze jedna wandrówka u Australii, odkąd kompozytor i gitarzyst Jet Carzel. Nie będzie tu długiej historii, pokolki na jego twórczość potrafiła praski, no, oglądający seans The Order, film Justina Carzela z 24 roku. Film pra tragicznej podziei z 80-tych godów, gdzie w jednym ze sztatów amerykańskich policja zmagała się z chwalej neonacyzmu. Muzyka atmosferna, tak skażu. Jet Carzel.

Muzyka Jeda Korzela z filmu The Order u efiry Białoruska Radio Racja, a bliżej końca naszej godziny zostraniem się z hurtem Hen Oglet, jaki atrymał swoją nazwę od frazy, jaka ja oznaczaje Staroju Połnacz. Kielski region, jak i u ranie średniowiecznej Brytanii, składał się z południowej Szotlandii i północnej Anglii. Na albumie Magic hurt kidaje wyklik prawieranemu do śledowania mistycznych zwyczajów za pomocą akustycznych instrumentów. Zamiast tych rejony, można skazać, pokazać u muzycy pełne paradoksy, ale i podobieństwy. Tak aż to liczym starożytnym i tego, co liczym współczesnym. I to się wiadomo, odbywa się przez melodię. Niekie technologiczne wybory i tak samo wędrówki u czasie. Ale думаю, oryginalność tego hurtu absolutna jest zauważna. O tak skażę to. Przed nami Hen Oglet.

0: На хвилях Белорусского радио «Рация» вы слушаете штотыдневую передачу серии «Спад для шарудам. Месце, подеи, люди». С вами Анна Шайковская. Герои сегодняшней встречи Надія Карчевская, родом из Рогачевства у Семятицким повете, народная майстриха, засновальница народного коллектива «Незабудки». Вельми важное место у житті спадарыні надеи займае Святая гора Грабарка.
1: Святая гора Грабарка, так як для мене вядомо, же колись був бардзо помор народа, так же так умирали люди, же навет не було кому хороніти їх. Попросту така я приставився одному снови, щоби хто пуйде на гору тую святую, на тую гору хто пуйде і сорожить крест, і вернеться додому, і буде здоровий. Ну і так попросту приставилося так, і так здесидували йти. Як зачали ті люди йти, несли разнообразні ті крести, і менші, і більші, і як так, хто з чого дав ради зробити. І кожен, хто стамтон крест сорожив, вернувся додому і здоровим був. Не захворів, не умер. Він постановив по тому всьому. Хвороба іще, як не була, постановив, що скоро так преобразився і так комусь представився, таке преображення, що там поставять ту церкву. Ну і поставили церкву на Святої Гори. Я іще пам'ятаю, міла, може 5 літ, може 6 літ, як ходила з мамою на піхоту. То була ще та церковка. І мало народу було тоді, дуже мало приходило народу. Ну, але потім якийсь злий дух, такий чоловік, який не виображав собі, і потрапив спалити ту церкву. Ну, тепер маємо другу поставили. Признаюся так щиро, що якщо я ісцелилася, як така від гуза новотворового, і ще сон якби не був, і чуюся добре, і я комусь сказала, хтось ісцелився по іншій хворобі. Так же сеткам людям переказують, тепер там народу того не облічити. Як починається пуст Успінський, то так називається Спасовка, 14-го Маковея, вже серпня, і від Маковея вже люди починають їхати на Святую Гору. Тепер день перед Спасом, то турко народа, вже попросту розділили тепер, що вони на самого Спаса 19-го не їдуть, бо там ні до чого не дійшли б, нічого не побачили, бо там не можна було б навіть минутися один з другим. Так же кілька днів вже перед Спасом їдуть. І од'їжджають. Кожен, як потрапив, так помолився. І взяв тієї свяченої води, і поїхав. І од'їжджає додому, і другі приїжджають. Так же і пісня є зложена, що ішли люди і на ту святую гору. І по ночах там колись я пам'ятаю, тепер вже так нема, бо може, ну вже так... Попросту менш співають. А колись то так, кожне село, яке прийшло, не було святла, то куплять свічок і так тримають по 5, по кілька в руці і співають. Ціла ніч була самим пінієм, де кожне село сміло свій куточок. Наприклад, скуль я походила з Рогацької парафії, рогачі мають там своє місце, мають бетоновий крест. І там я з мамою сиділа, як я мила тих пара літок, і то я пам'ятаю. Ну, некоторі вже там того місця не мають такого свого, але так купочками на той горі, нижий, вижий, обставлені, тільки дивіться, що свічочки тримають в руках і палять. Ну, тепер є доступ, що є святло. Ну і ми там сходимося на сходи, де служиться та остання обідня, як головна обідня служиться, бо подаша вже зроблена віддавна. І там ті сходи є. Ми сходимо так по 9-й, по міру помазані, йдемо туди на ті сходи. І розбираються з розмаїтих сторон. І з Сім'ятич люди, і з Бєльська, і з Білостока. Ну, і з розмаїтих попросту сил. Вже я люди знаю, скуль вони є. І там 2 години ми співаємо до 11-ї, поки. А вже по 11-й вже служиться акафіса умерших. wtedy że my rozchodzimy się. O. Także teraz on drugą przekazuje, to on iscelił się od takiej boleźni, to on iscelił się od takiej boleźni. Także teraz tak stwierdzuję, że nie tylko prawosławny idut, bo on jest Gospodź, a my dzieci jego, i że katoliki i prawosławni niczym nie różniają się, bo mają te same obraza w kościele i w cerkwi, tylko że tak rozdzielili te świata oddzielno. Ale tam, że mnogo jest różańców na krestach, wisiat na Świętej Górze stawiają kresty i zawieszają różańcy swoje, bo my nie mamy różańców, my tak stawiamy krest, że tam jest bardzo wielka masa narodu, że katolicko. Co prawda, to teraz to trudno się mniej spotkać, żeby nie była mieszana. Jak nie zjadź, to niewiestka. Jak to jest taka prawda. No i że bardzo narodu mnogo przyjeżdżaje. Ja staraję się do tych pór szeroko tam jakimś sposobem dostać się na tę Świętą Górę. Tak złożyło się, że zachorowała Jana, tarczyca była rakowa, guz. Taki był guz na szyi, że nie mogła dotknąć się takiej boluszczy. Leczyła się w Białostoci 4 lat. No i zrobili wyniki, stwierdzili, że mają guza rakowego, że muszą być operowana. No, zawiózł mnie brat do szpitala. Ja nie bardzo chciałam jechać, ale uczyniła bólu po jednym. I tak stało się, że tej operacji nie dokonali. Przyszedł ordynator z kolegą, z doktorem swoim, trzy praktykanty. I tak doktor tam podziwił się na mnie i każe tak, a może tej pani jeszcze powtórzymy diopsję? A ordynator każe, a już nie będziemy drażnić tego guza diopsją. Więc ja od razu podumowa, aha, nie chcę diopsją drażnić tego guza, a ja znaję, jak to wygląda, bo że wynik to miła. I od razu wstaję i każę tak, z uśmiechem do tego ordynatora. Każę, jeżeli nie chcecie drażnić tego guza diopsją, no to, bo ja wiem, jak to wygląda, bo już ja miałam ten wynik, to nie pozwolę wam mi nożem. Proszę mnie wypisać na własne żądanie. No i cóż, on nic nie mieli do gadania. Na rano wypisała się i przyjechała ja do domu. No i skazała starszej dzieci, ona w Białostocie, żeby przyjechała, pomogła dojść te korowy, bo ja pójdę na Świętą Górę, na Spasa z krzyżem. Zrobiła wielkiego krzyża. Nie niesła jego obróci, tylko niesła na ramionowy. Ale jak to był sezon taki żniwny, nie było jak wyjść wcześniej, wyszła ja o godzinie 6 i zeszła po 9. Przemuczona, poklaknęła na kolina, na holy kolina, obyszła 3 razy naokoło cerkwy. Wtedy jeszcze światła nie było i że ludzie byli po wieczerni, po miropomazaniu, porozjeżdżali się. Ja tylko tak dziwiła się, żeby tak daleko nie odjść od cerkwy, żeby to jak korocz mi chodzić, bo wiadomo, skórka z kolin zlizła. No i wstała i postawiła krzyż koło cerkwy od cmentarza w szczytowym w tym miejscu. Wychodzi baciuszka i każe, a może ktoś jeszcze z krzyżem przyszedł spóźnionym, to stawcie tutaj, zaraz wyjdę, ja oświeczę. No ja taka zadowolona, że ja zdążyła postawić ten krzyż i baciuszka będzie jego prześwietlił. I w tym momencie podchodzi do mnie człowiek, bo żeby nie on, to chyba tak, to jeby nie spełniło się. Zaciekawił się mną, mnie to było wielkie zaskoczenie. Podchodzi do mnie i każe tak, po polsku. A czemu pani ten krzyż ma niepodpisany? A ja każę, a już tak było tak skomplikowane, że sobie nie poradziłam z tym. A on każe, ale ja mam długopis i pani powie, co mam napisać, ja napiszę. To ja wże czuła się, że coś to wże jest od Boga dane, że człowiek, który jest taki wspaniały, zadbany, podchodzi do takiej nieszczęsnej, przemuczonej kobiety i pytaje się, zainteresował się, czym krzyż nie podpisany. Ja wże w tym momencie wyczuła, że to Boża jakaś już siła. I ona nasłała na mnie, żeby ja ten krzyż miał podpisany. I ja jemu każę, że proszę napisać o zdrowie nadzieży. I on polskimi literami słowa ruskie takie napisał. I każe dla mnie, a gdzie pani będzie go, czym będzie pani go wkopywać? Ja każę, no nie mam nic, ale może czymś dolinkę, coś znajdę i tą dolinkę wygrzebię. A on każe, ale to krzyż pani nie osła w ręku, tylko na ramieniu. to jest duży. Pani stoi tutaj, o, jakże Baciuszko poświatym nam tej krzty, ale najpierw on podpisał ją i potem Baciuszko poświatym. Stoi pani tutaj, ja pójdę swój w kopię i przyjdę do pani. Ja stoję i tak sobie po prostu slozy mi z oczy kapają, tak sobie думаю, tak jakby son mi snił się, jakby to nieprawda, ale patrzę, że to jest prawda. I stoję i podchodzę do mnie ten z powrotem człowiek i każe, że to gdzie pani miejsce wybrała? Ja każę, a nie będziemy tutaj miejsca. Każę dobierać tylko zaraz na prawej stronie, gdzie tylko jest miejsce, od razu pan tu wkopie jego, święta góra wszędzie. I tak po prawej stronie musiała i wkopałam to okryże nożami w taką wielką, taką dolinkę sporu wykopał, powstały to okryże, zamocował, zadopkał. Ja jemu podziękowała, kupiła świeczkę, postawiła i od tego momentu nie przyjmuję żadnej tabletki. I od tych pór, od 93 roku, ja nie przyjmuję żadnej tabletki, głos mi rozpływ się, mogę mówić, mogę śpiewać. Takie cudo. Prożyłam mnóstwo wszystkiego w życiu swojemu, ale szczęśliwa, że jestem przy zdrowiu takomu.

0: 16 września niewielka grupa 25 czarchowych politwiaźniów znajdowała się na woli. Wśród ich był tak samo Aleś Czumakow, majster huślar, a dzień z muzyką hurta Stary Olsa. I heta jeho pieśnie poczęliśmy sionniaśniu programu. I bolsz tych pieśń sionnia budzie. Bo na chwilinu trzeba zadumać się, co to znaczy, kiedy za kraty popadają ludzie, jakie głównym czynem zajmują się muzyką i piszą książki, czy redagują autorskie programy po radio. Bo Aleś Czumakow już na woli, razem z im wyszli z turmy i czalcy hurta Torbend, ale za kratami dalej Alek Chamienka, lider hurta Palac i autor mnogich program na Radio Racja. I za kratami tak samo hukacz naszego radio Juraś Traszczyński, jakoga prawinoj dla reżimu było toje, że po majstersku realizował programy, chociaż takie jak poetyczne rozdumy. I o tych ludziach nie lcha zabyć, trzeba głos nakryczać i może toj głos poczują tyja, jakie mają wpływ na suświetną polityku. Bo lozung «Nie stralać do artystów» nabierają w tym wypadku współczesnego znaczenia. A ten lozung swój początek maje Ukrainie, jaka u nasz czas może tymże politwiaźniom da pomachczy, mianowicie u Ameryce. To woś tam, u XIX stagodzi, zjawili się u salunach nadpisy «Proszę nie stralać do pianista» i on robić, co może.
1: Эдгар По, Эльдорадо, переклав з англійської Андрей Хаданович. Мужний ваяр, тераз гущар, зливав дождов і граду, у зиркай брані мчав на коні, у пошуках Эльдорадо. Ехав щодень, ехав аж тень, лёг на душу як здрада, бо не знайсти нам у житті пекнага Ельдорадо. Чуючи схил колішніх сіл, рыцар із Дані ради здань. Адкажи, дзе рубяжи щасного Ельдорадо? Ёсть інші світ, у апрамет найти у раї, дай собі ради, мче вою, мче, чи, каб дасяхчи любага

0: Czego tak mocna baica ulada, što zamykaje u turmach tych, jakie napełniają życie innych ogólnoczelowieczymi wartościami zapisanymi na listku papiery, z jakiego rodzica literaturny twór, muzyczna etiuda, czy nawet mastacka karcina. Bo nie lcha nie nazwać getaha dziejenia strachem. Tyje, jakie żywuć u okrużeni uzbrojenych pazuby silowików bajaca takich ludzi, jak chaciab Aleś Puszkin, jaki za swoją niezależność i odmietność zapłacił życią. I tylko plakać trzeba, że takich ludzi na szmat bolsz i że nie buduć dawać jany już swojego talentu usiemu człowiectwu.
1: Владимир Некляев, на теле нашем до хребта прокусы. На теле нашем до хребта прокусы, у жилах крупли стумленной крыви. А бошня на свете белорусы помруть с молитвой. Беларусь, живи! Але молитва мертвых не уратуе, не верни их с необытовых дорог. Бо где и кто молитву чуе тую, коли паусюль не белорусский.

0: На хвилях Белорусского радио «Рация» вы слушаете штотыдневую передачу серии «Спад для шарудам. Месце, подеи, люди». С вами Анна Шайковская. Герои сегодняшней встречи Надія Карчевская, родом из Рогачевства у Семятицким повете, народная майстриха, засновальница народного коллектива «Незабудки». Вельми важное место у житті спадарині надії займає Святая гора Грабарка.
1: Святая гора Грабарка, так як для мене відомо, що колись був дуже помор народа, так що так умирали люди, що навіть не було кому хоронити їх. Просто така я приставила вся одному снови, щоби хто пуйде на гору тую святую, на тую гору хто пуйде і сорожить крест, і вернеться додому, і буде здоровий. Ну і так попросту приставилося так, і так здесидували йти. Як почали ті люди йти, несли разнообразні які крести, і менші, і більші, і як так, хто з чого дав ради зробити. І кожен, хто з тамтон крест сорожив, вернувся додому і здоровим був. Не захворів, не умер. Він постановив по тому всьому. Хвороба іще, як не була, постановив, що скоро так преобразився і так комусь представився, таке преображення, що там поставять ту церкву. Ну і поставили церкву на Святої Гори. Я іще пам'ятаю, міла, може 5 літ, може 6 літ, як ходила з мамою на піхоту. То була ще та церковка. І мало народу було тоді, дуже мало приходило народу. Ну, але потім якийсь злий дух, такий чоловік, який не виображав собі, і потрапив спалити ту церкву. Ну, тепер маємо другу поставили. Признаюся так щиро, що якщо я ісцелилася, як така від гуза новотворового, і ще сон якби не був, і чуюся добре, і я комусь сказала, хтось ісцелився по іншій хворобі. Так же сеткам людям переказують, тепер там народу того не облічити. Як починається пуст Успінський, то так називається Спасовка, 14-го Маковея, вже серпня, і від Маковея вже люди починають їхати на Святую Гору. Тепер день перед Спасом, то тільки народа, що просто розділили тепер, що вони на самого Спаса 19-го не їдуть, бо там ні до чого не дійшли б, нічого не побачили, бо там не можна було б навіть минутися один з другим. Так що кілька днів вже перед Спасом їдуть і від'їжджають. Кожен як потрапив, так помолився і взяв тієї свяченої води і поїхав, і від'їжджає додому, і другі приїжджають. Так що і пісня є зложена, що ішли люди і на ту святую гору, і по ночах там колись я пам'ятаю, тепер вже так нема, бо може, ну вже так просто менш співають. А колись то так, кожне село, яке прийшло, не було святла, то куплять свічок і так тримають по 5, по кілька в руці і співають. Ціла ніч була самим пінієм. Де? Кожне село мало свій куточок, наприклад, скуль я походила з Рогацької парафії, рогачі мають там своє місце, мають бетоновий крест, і там я з мамою сиділа, як я мала тих пара літок, і то я пам'ятаю. Ну, некоторі вже там того місця не мають такого свого, але так купочками на той горі нижий, вижий обставин, тільки дивіться, що свічочки тримають в руках і палять. Ну, тепер є доступ, що є святло. Ну, і ми там сходимося на сходи, де служиться та остання обідня, як головна обідня служиться, бо подаша вже зроблена віддавна. І там ті сходи є. Ми сходимо так по 9-й, по міру помазані, йдемо туди на ті сходи. І розбираються з розмаїтих сторон. І з Сім'ятич люди, і з Бєльська, і з Білостока. Ну, і з розмаїтих просто сил. Вже я люди знаю, скуль вони є. І там 2 години ми співаємо до 11-ї, поки. А вже по 11-й вже служиться акафіса умерших. wtedy że my rozchodzimy się. O. Także teraz jedną drugą przekazję, to on iscelił się od takiej boleźni, to on iscelił się od takiej boleźni. Także teraz tak stwierdzuję, że nie tylko prawosławny idut, bo on jest Gospodź, a my dzieci jego, i że katoliki i prawosławni niczym nie różniają się, bo mają te same obraza w kościele i w cerkwi, tylko że tak rozdzielili te świata oddzielno. Ale tam, że mnogo jest różańców na krestach, wisiat na Świętej Górze stawiają kresty i zawieszają różańcy swoje, bo my nie mamy różańców, my tak stawiamy krest, że tam jest bardzo wielka masa narodu, że katolicko. Co prawda, to teraz to trudno się mniej spotkać, żeby nie była mieszana. Jak nie zjadź, to niewiestka. Jak to jest taka prawda. No i że bardzo narodu mnogo przyjeżdżaje. Ja staraję się do tych pór szeroko tam jakimś sposobem dostać się na tę Świętą Górę. Tak złożyło się, że zachorowała Jana, tarczyca była rakowa, guz. Taki był guz na szyi, że nie mogła dotknąć się takiej boluszczej. Leczyła się w Białostocie 4 lat. No i zrobili wyniki, stwierdzili, że mają guza rakowego, że muszą być operowana. No, zawiózł mnie brat do szpitala. Ja nie bardzo chciałam jechać, ale uczyniła bólu po jednym. I tak stało się, że tej operacji nie dokonali. Przyszedł ordynator z kolegą, z doktorem swoim, trzy praktykanty. I tak doktor tam podziwił się na mnie i każe tak, a może tej pani jeszcze powtórzymy diopsję? A ordynator każe, a już nie będziemy drażnić tego guza diopsją. Więc ja od razu podumowa, aha, nie chcę diopsją drażnić tego guza, a ja znaję, jak to wygląda, bo że wynik to miła. I od razu wstaję i każę tak, z uśmiechem do tego ordynatora. Każę, jeżeli nie chcecie drażnić tego guza diopsją, no to, bo ja wiem, jak to wygląda, bo już ja miałam ten wynik, to nie pozwolę wam mi nożem. Proszę mnie wypisać na własne żądanie. No i cóż, on nic nie mieli do gadania. Na rano wypisała się i przyjechała ja do domu. No i skazała starszej dzieci, ona w Białostocie, żeby przyjechała, pomogła dojść te korowy, bo ja pójdę na Świętą Górę, na Spasa z krzyżem. Zrobiła wielkiego krzyża. Nie niesła jego obrócić, tylko niesła na ramionowy. Ale jak to był sezon taki żniwny, nie było jak wyjść wcześniej, wyszła ja o godzinie 6 i zeszła po 9. Przemuczona, poklaknęła na kolina, na holy kolina, obyszła 3 razy naokoło cerkwy. Wtedy jeszcze światła nie było i że ludzie byli po wieczerni, po miropomazaniu, porozjeżdżali się. Ja tylko tak dziwiła się, żeby tak daleko nie odejść od cerkwy, żeby to jak korocz mi chodzić, bo wiadomo, skórka z kolin zlizła. No i wstała i postawiła krzyż koło cerkwy od cmentarza w szczytowym w tym miejscu. Wychodzi baciuszka i każe, a może ktoś jeszcze z Chrystom przyszedł spóźnionym, to stawcie tutaj, zaraz wyjdę, ja oświeczę. No ja taka zadowolona, że ja zdążyła postawić ten krzyż i baciuszka będzie jego przeświatył. I w tym momencie podchodzi do mnie człowiek, bo żeby nie on, to chyba tak, to jeby nie spełniło się. Zaciekawił się mną, mnie to było wielkie zaskoczenie. Podchodzi do mnie i każe tako, po polsku. A czemu pani ten krzyż ma niepodpisany? A ja każę, a już tak było tak skomplikowane, że sobie nie poradziłam z tym. A on każe, ale ja mam długopis i pani powie, co mam napisać, ja napiszę. To ja wże czuła się, że coś to wże jest od Boga dane, że człowiek, który jest taki wspaniały, zadbany, podchodzi do takiej nieszczęsnej, przemuczonej kobiety i pytaje się, zainteresował się, czym krzyż nie podpisany. Ja wże w tym momencie wyczuła, że to Boża jakaś już siła. Jego nasłała na mnie, żeby ja ten krzyż miał podpisany. I ja jemu każę, że proszę napisać o zdrowie nadzieży. I on polskimi literami słowa ruskie takie napisał. I każe dla mnie, a gdzie pani będzie go, czym będzie pani go wkopywać? Ja każę, no nie mam nic, ale może czymś dolinkę, coś znajdę i tą dolinkę wygrzebię. A on każe, ale to krzyż pani nie osła w ręku, tylko na ramieniu. to jest duży. Pani stoi tutaj, o, jakże Baciuszko poświatym nam tej krzty, ale najpierw on podpisał ją i potem Baciuszko poświatym. Stoi pani tutaj, ja pójdę swój w kopię i przyjdę do pani. Ja stoję i tak sobie po prostu slozy mi z oczy kapają, tak sobie думаю, tak jakby son mi snił się, jakby to nieprawda, ale patrzę, że to jest prawda. I stoję i podchodzę do mnie ten z powrotem człowiek i każe, że to gdzie pani miejsce wybrała? Ja mówię, a nie będziemy tutaj miejsca. Każe dobierać tylko zaraz na prawej stronie, gdzie tylko jest miejsce, od razu pan tu wkopie jego, święta góra wszędzie. I tak po prawej stronie musiała i wkopałam to okryże nożami w takiego wielkiego, taką dolinkę sporu wykopał, powstały to okryże, zamocował, zadopkał. Ja jemu podziękowała, kupiła świeczkę, postawiła i od tego momentu nie przyjmuję żadnej tabletki. I od tych pór, od 93 roku, ja nie przyjmuję żadnej tabletki, głos mi rozpływ się, mogę mówić, mogę śpiewać. Takie cudo. Prożyła mnóstwo wszystkiego w życiu swojemu, ale szczęśliwa, że jestem jeszcze przy zdrowiu takomu.

My podchodzimy do końca сегодняшнего Indamix. Dziękuję wam za uważliwe słuchanie i supolne je podarożdża przez gety set. Spadzieju się, gety nastroj dozwolił wam krychu zapowolić się i odpaczyć. Do sustreczy u następnej subotu o 21 godzinie.

0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: В Мінську рушив процес карний ксєнза Анатолія Парахнєвіча. Пробощ парафії католіцької в Ольковічах є спричимуваний в аресті слідчим КГБ від понад 200 днів. Сонд відбувався за замкнутими дверима, і жодних офіційних інформацій в тій справі немає. Натомість, як подає портал Catholic Life, według вірних, владзе оскаржає у капуана о зрадзе панства. На чим полягає те оскарження, również не є відомо. Однак вчесній появилася версія, że powodem do aresztu Anatola Parachniewicza mogli być działania związane z zachowaniem pamięci o Polakach, którzy w przeszłości zginęli na terenie dzisiejszej Białorusi. Wiadomo również, że ksiądz otwarcie sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Ukrainę, potępiał wojnę oraz wzywał do pokoju i nawrócenia. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich, Kamila Kłusińskiego, proces księdza Parachniewicza jest przykładem wrogich intencji nie tylko wobec Kościoła katolickiego, ale również wobec Warszawy.
3: Widzimy, że mimo pewnych sygnałów odprężenia, gotowości do rozmowy, badania gruntu, jakie wysyła Warszawa, sprawdzania właśnie szczerości tych intencji, Mińsk nadal podtrzymuje swoją nieprzyjazną postawę opartą na celach wspólnych rosyjskich, białoruskich, celach antyzachodnich, podlegających logice wojny hybrydowej wobec Zachodu, również wobec sąsiadów unijnych, Łotwy, Litwy i Polski.
2: Ksiądz Anatol Parachniewicz jest sierotą i nie ma rodziny ani bliskich, dlatego bardzo trudno jest uzyskać informacje na temat jego sytuacji. Urodził się we wsi w rejonie Żłobińskim, a wychowywał się w domu dziecka. Obecne prześladowanie kapłana wpisuje się w praktykę ostatnich lat, którą białoruskie władze stosują wobec Kościoła katolickiego. Wcześniej na podstawie tego samego artykułu kodeksu karnego dotyczącego zdrady państwa skazany został na wieloletni wyrok kolonii karnej ksiądz Henryk Okołotowicz, który później został uwolniony w ramach dialogu między Mińskiem a Watykanem. Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Agresor za główny cel wziął infrastrukturę energetyczną, niszczy stacje benzynowe i uderza w budynki mieszkalne. W całym kraju codziennie wyjął alarmy przeciwlotnicze, a obywatele spędzają noce w schronach, metrze czy na podziemnych parkingach. Z kolei siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią własnego kraju, zadając poważne ciosy na jeźdźcy, m.in. poprzez uderzenia w głąb terytorium okupacji. Zdaniem Kijowa już ponad połowa mocy rafineryjnych Rosji została sparaliżowana. Natomiast Kreml, nie osiągając od ponad 4 lat swoich celów, eskaluje presję na państwa NATO poprzez akty sabotażu i dywersji oraz ataki powietrzne przeprowadzane w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Ponadto w ostatnich tygodniach Moskwa kilkakrotnie sygnalizowała gotowość do użycia broni jądrowej przeciwko NATO i jego państwom członkowskim. Te akty zmuszają państwa zachodnie do reakcji. Polskie władze podejmują szereg działań mających na celu zniechęcenia Kremla do agresji i dalszej eskalacji, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego terytorium i obywateli, twierdzi minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jeżeli chodzi o prowokacje Federacji Rosyjskiej, postępują, agresja jest coraz większa, już nie tylko naruszenie przestrzeni, ale właśnie uderzenia w obiekty. Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące i lata.
2: Od początku rosyjskiej inwazji Białoruś pozostaje ważnym zapleczem wojskowym Kremla. Mińsk udostępnił rosyjskiej armii swoje terytorium, lotniska i infrastrukturę, umożliwiając przeprowadzanie ataków na Ukrainę także w kierunku Kijowa. Białoruś wspiera również rosyjską machinę wojenną, dostarczając jej sprzęt i współpracując z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. W ten sposób reżim Aleksandra Łukaszenki pozostaje bezpośrednio zaangażowany we wsparcie rosyjskiej agresji. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Bułhak, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, nazywany ojcem i nestorem polskiej fotografiki. W tym roku przypada 150. rocznica jego urodzin. Bułhak nie był jednak tylko artystą. Był również dokumentalistą, pedagogiem i teoretykiem fotografii. Aparat fotograficzny traktował jak narzędzie zapisywania pamięci. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowały ziemie dzisiejszej Białorusi. Miasta, miasteczka, wsie, dwory, zabytki i krajobrazy. Fotografował m.in. Nowogródek, Grodno, Nieswierz, Baranowicze, Lidę i wiele innych miejsc związanych z historią i kulturą dawnych Kresów. Jego fotografie stały się niezwykle cennym świadectwem świata, który w dużej mierze bezpowrotnie się zmienił, mówi krajoznawca Konstanty Szytel.
0: Jeśli tak mówić o całokształcie pracy Bulhaka, to no, zaryzykuję stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał. Było po nim dużo bardzo utalentowanych fotografów, ale na tyle z różnych stron oddać piękno naszej ziemi, no to chyba lepiej jak Jan Bulhak, to chyba nikt nie potrafi.
2: Jan Bulhak pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Tysiące fotografii, negatywów, publikacji i tekstów poświęconych fotografii. Jego dorobek do dziś jest ważnym źródłem wiedzy o historii, kulturze i krajobrazie Kresów. Jest także inspiracją dla kolejnych pokoleń fotografów i badaczy. Zdjęcia Jana Bulhaka są dziś wykorzystywane przez historyków, muzealników, konserwatorów zabytków oraz badaczy dziejów tych ziem. Pozwalają porównywać dawny wygląd miejsc z ich współczesnym stanem i pomagają odtwarzać historię poszczególnych obiektów. Bardziej szczegółowo o losach słownego rodaka opowie Aleksy Szota w drugiej części programu Z nadniem na i Barazyn.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Nie zawsze wojna zaczyna się od wystrzału. Czasem pierwszym jej frontem jest ekran telefonu, nagłówek wiadomości albo pozornie niewinny wpis w mediach społecznościowych. Właśnie o takim sposobie prowadzenia walki opowiada spektakl Wojna na słowa, przygotowany przez Instytut Prawa Performatywnego i zaprezentowany w Białymstoku. Twórcy przedstawienia przyglądają się rosyjskiej dezinformacji i mechanizmom wojny informacyjnej, prowadzonej przez Rosję i Białoruś. Interesuje ich nie tylko to, jakie fałszywe informacje trafiają do odbiorców, ale przede wszystkim w jaki sposób są konstruowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do wywierania wpływu na społeczeństwo. Nad spektaklem pracowali wspólnie artyści, dziennikarze, prawnicy i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem informacyjnym. Przez kilka miesięcy analizowali konkretne przypadki, rozmawiali ze specjalistami, przyglądali się sieciom powiązań i sposobom działania operacji wpływu. Zebrany w ten sposób materiał nie trafił jednak do raportu czy analizy. Został przeniesiony na scenę. W efekcie powstała teatralna opowieść o wojnie, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale której skutki mogą być odczuwalne bardzo realnie. O tym, jak narodził się pomysł spektaklu i czego jego twórcy chcą nauczyć widzów, opowiada Filip Płóciennik, jeden z jego pomysłodawców.
3: W Instytucie Prawa Performatywnego mamy kilka osób, które są niezwykle zaangażowane w tworzenie naszych spektakli i zajmujemy się tym, żeby po prostu ważne kwestie społeczne z naszej perspektywy poruszać na scenie. Dawno temu spotkaliśmy się na takim naszym wewnętrznym spotkaniu, myśleliśmy, co nas najbardziej w tym momencie rusza, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, co jest naszym zdaniem problemem, i ta dezinformacja rosyjska była jednym z naszych takich najczęstszych głosów, najczęściej się pojawiała i wracała, więc doszliśmy do wniosku, że musimy ten temat poruszyć, że jesteśmy na etapie tej wojny informacyjnej, no bo nazwijmy

0: wojennych rosyjskich przeciwko wolnej Europie, bo z jednej strony mamy tą agresję realną, która jest na Ukrainę, a z drugiej strony mamy permanentną próbę skonfliktowania państw europejskich, bicia klina między te państwa, ale też w tych społeczeństwach, podzielenia te społeczeństwa. No i głównym narzędziem Rosji jest właśnie dezinformacja. Z jednej strony mamy takie realne działania, jak działania dywersyjne, których też już doświadcza Europa od dłuższego czasu, a z drugiej strony kolejnym elementem tego działania jest działalność dezinformacyjna. W tym raporcie, który my przywołujemy, niesamowity jest taki moment, o którym my nie mówimy, ale który jest w raporcie Sejmowej Komisji do Spraw Rosyjskiej Dezinformacji, Rosyjskich Wpływów. Ten raport między innymi dotyka sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Tego, jak w przypadku Kuźnicy, jak była tam sytuacja dużej ilości migrantów, która była po stronie białoruskiej, która przechodziła na polską stronę. Dzisiaj już wiemy, że ta cała sytuacja była sterowana wręcz przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki na miejscu, którzy sterowali tą grupą uchodźców, ale ze względu na to, że Polska wtedy zdecydowała się na wyrzucenie dziennikarzy z podgranicznych terenów, to, co przedostawało się do polskiej infosfery, zostało prześledzone przez ten raport, że to były dwa konta. Dwa konta na Instagramie, dwóch białoruskich agentów Łukaszenki, którzy zainfekowali polską przestrzeń medialną i właściwie cała narracja wokół Kuźnicy i jeżeli jakikolwiek polityk, jakikolwiek dziennikarz powoływał się na wiadomości z drugiej strony, ze strony białoruskiej, pochodził z dwóch kont de facto. I niesamowite jest to, że jedno konto wystarczył jeden post, po czym powielone przez 5-6 polityków i dziennikarzy stawało się ogólnie oczywistą informacją, mimo tego, że wychodziła z jednego konta. Znaczy, że łatwość tego zainfekowania tej sfery informacyjnej była jest niesamowita w tym przypadku, nawet wam to dokładnie jest pokazane. No i teraz wracając o tym, o czym my mówimy, no to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów budowania odporności europejskiego czy polskiego społeczeństwa, to znaczy właśnie uzbrojenie się w przeciwko nieprawdziwych wiadomościom, właśnie dezinformacji.
1: Raport Rządowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, tam od lat 2004 do lat 2024, właśnie bada wpływy białoruskie i rosyjskie na Polskę. My się zajmowaliśmy stricte Rosją, natomiast też fragmenty dotyczące białoruskich wpływów w tym raporcie są i te narracje rosyjsko czy białoruskie często są bardzo zbieżne i cele wydaje mi się, że też są dość zbieżne, więc tutaj na pewno Białoruś też w pewien sposób oddziałuje. Natomiast my głównie badaliśmy aspekt rosyjski, więc tym białoruskim się tak jakoś bardzo mocno nie zajmowaliśmy.
2: Arkadiusz Brykalski, mój zawód wykonywany to aktor. Dzięki temu spektaklowi dopiero zacząłem jakby pojmować tą istotę tego, bo dla mnie są pewne rzeczy oczywiste z mojego punktu widzenia. Ja nie mam takiej swojej osobistej zgody na pewne poczynania. Dla mnie agresor jest tylko agresorem, a obrońca pozostaje obrońcą. Więc jakby tu takich różnych rzeczach, które wpływają po drodze na pewien stopień jakby naszej świadomości, no powiem szczerze, na mnie nie ma to wpływu. Dla mnie są fakty, które świadczą o czymś. Ja poznaję tą skalę dezinformacji i zasadę i mechanizm dezinformacji właśnie podczas tego spektaklu, potwierdzając sam dla siebie pewne rzeczy, które dotykają mnie przy pracy przy tym spektaklu.
1: No najlepiej by było, gdybyśmy mieli też jakieś państwowe mechanizmy, które przeciwdziałałyby temu wlewaniu się dezinformacji do polskiej sieci. Natomiast jest to pewnie bardzo trudne, bo powstają setki tysięcy, o ile nie miliony treści dezinformujących z niezwykłą regularnością. To jest po prostu zalew. Bardzo ciężko stwierdzić, które informacje są z farm rosyjskich troli, które nie są. Jeżeli już je zweryfikujemy, bo NASK je weryfikuje i poddaje część ich analizie, bo też nie ma mocy przerobowych, no to wtedy zgłaszane są prywatną platformą, a prywatne platformy nie mają obowiązku ich zatrzymywać, weryfikować i tak dalej. Więc super byłoby, gdybyśmy mogli kontrolować te duże platformy. No i świetnie by było, gdybyśmy mieli jeszcze znacznie większe środki zaangażowane w ten fact-checking, w to, żeby sprawdzać, czy informacje są prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest na pewno trudne, to wymaga dużych nakładów i dużych środków, ale czymś, co realnie wydaje mi się w miarę szybko jesteśmy w stanie zrobić, bo to wszystko wymaga rozwinięcia pewnych mechanizmów, to się nie zdarzy dzisiaj, to może się zdarzyć za kilka lat, no to uświadamiać ludzi, na czym polegają mechanizmy dezinformacji i to się staramy robić, oraz pokazywać, jak możemy sami we własnym zakresie te dezinformacje weryfikować, jakimi mechanizmami się posługuje, na co zwracać uwagę oraz gdzie taką dezinformację możemy zgłosić, bo jeżeli będziemy bardziej świadomym społeczeństwem jako całość, no to też będziemy mieli większą odporność wobec tej dezinformacji.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy kontynuować opowieść o żołnierzu Armii Krajowej Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o losach Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii, pochodzącego z Nowogródczyzny. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Emigranci oraz jego przebojowym utworem Na falochronie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Zagończyka aresztowano dwa dni po nieudanej próbie ucieczki i tragicznej dla resortu bezpieczeństwa pomyłce. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, chcąc wzbudzić w Zagończyku podejrzenia odnośnie współpracy z właścicielką mieszkania, celowo jej nie aresztowali. Zabieg przyniósł pożądany skutek, gdyż według UB Selmanowicz uwierzył w zdradę matki Krzywickiego. Z podanych wersji wydarzeń towarzyszących aresztowaniu Zagończyka bardziej prawdopodobna wydaje się pomyłka funkcjonariuszy UB i MO, gdyż w żadnym protokole przesłuchań ani w wyroku śmierci nie postawiono Selmanowiczowi zarzutu zabójstwa lub zranienia przedstawicieli resortu bezpieczeństwa. A przecież żołnierz Łupaszki nie mógł raczej liczyć w tym przypadku na wspaniałomyślność sądu. Po zatrzymaniu Zagończyk został przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku, osadzony w pionie śledczym, a następnie poddany licznym przesłuchaniom. Na podstawie relacji więźniów aresztu w Gdańsku można się domyślać, że śledztwo było prowadzone w sposób brutalny. Z dokumentów wynika, że pierwsze przesłuchanie odbyło się 8 lipca 1946 roku w obecności podporucznika Stanisława Majewskiego. Niezweryfikowane źródła podają, że Zagończyk jeszcze w lipcu w trakcie jednego z przesłuchań podjął próbę ucieczki. W tym czasie teren aresztu nie był dostatecznie ogrodzony betonowym murem, a w jego sąsiedztwie znajdowały się ogródki oraz pastwiska dla krów i koni. Zagończyk wyskoczył przez okno, wsiadł na jednego z pasących się koni i zmierzał w kierunku ulicy 3 Maja, ale tuż przed opuszczeniem terenu więziennego został zatrzymany przez wartownika. O próbie ucieczki wspominają również Jan Babczenko oraz Raymond Bolduan, ale przedstawiają ją, co nie dziwi, zupełnie inaczej. Otóż według nich Zagończyk uciekł przez małe okno toalety, do której został zaprowadzony przez funkcjonariusza UB. Poszukiwany przez kilkanaście osób został po kilku godzinach odnaleziony w stojącym pod murem więzienia nieczynnym kotle kuchennym. Z kolei w pracy Dariusza Fikusa można znaleźć informację, że Zagończyk uciekł z celi i ukrył się we wspomnianym już wcześniej nieużywanym kotle kuchennym znajdującym się na podwórzu. Pytany o okoliczności ucieczki, miał tłumaczyć, że jest zbudowany jak kot, co ułatwia mu przeciskanie się przez kraty. 17 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa, na której był obecny prokurator porucznik Ludwik Alwin oraz obrońca z urzędu Kazimierz Ogrodzki. Przewodniczący Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku major Adam Gajewski skazał Feliksa Selmanowicza na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przypadek całego mienia. Jeszcze tego samego dnia Zagończyk napisał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. Jako okoliczność łagodzącą podał fakt, jakoby do działalności konspiracyjnej został zmuszony przez Łupaszkę, który rzekomo miał mu zagrozić śmiercią, gdyby się jej nie podjął. Tu cytat. Groził mi likwidacją na wypadek nieprzystąpienia do akcji, którą kierował. Podany argument przywodzi na myśl opisaną już wcześniej taktykę, jaką Zagończyk ustalił z Jachną w momencie ponownego wstąpienia jej na ścieżkę partyzancką. Dzień po ogłoszeniu wyroku Zagończyk napisał drugą, znacznie obszerniejszą prośbę o ułaskawienie. Na podaniu widnieje adnotacja z 21 sierpnia 1946 roku, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. O wykonaniu wyroku śmierci i pamięci o Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Wszystko zaczęło się od aparatu fotograficznego, który dostała jego żona. Jan Błuchak miał wtedy blisko 30 lat i gospodarował w majątku pod Mińskiem. Pomagając Annie przy robieniu zdjęć, odkrył zajęcie, któremu poświęcił resztę życia. Z czasem jego fotografie trafiły na międzynarodowe wystawy, a on sam zaczął uczyć innych, jak za pomocą światła opowiadać o świecie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. 6 października minęło 150 lat od urodzin Jana Błuchaka. Zapraszam na spotkanie z tym wybitnym fotografem, pisarzem i wędrowcem, który utrwalił na zdjęciach miasta i krajobrazy dzisiejszej Białorusi, Litwy i Polski. Urodził się w 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem, w dzisiejszym rejonie Korelickim. Wychowywał się w ziemiańskiej rodzinie. Ojciec, Walery Błuchak, zajmował się majątkiem. Po latach Jan wspominał go tak. Mój ojciec był typem szlachcica Grzeszkosieja, miernego stanu, człowiekiem prostym, oddanym pracy i domowi, nawykłym do pola, stajni i gumna. Ojciec, bardzo zapracowany, był wciąż poza domem, na polu albo w drodze. Zainteresowanie sztuką rosło dzięki książkom. Mały Jan przeglądał ilustrowane czasopisma i album z reprodukcjami obrazów Matejki. W pobliskim Czombrowie u krewnych Karpowiczów odkrywał kolejne ryciny i dzieła europejskich malarzy. Zanim wziął do ręki aparat, uczył się patrzeć na obrazy. Równie ważną szkołą wrażliwości był rodzinny krajobraz, do którego później wracał w fotografii i w literaturze. Po nauce w wileńskim gimnazjum wyjechał na studia do Krakowa, nie ukończył ich i powrócił na wieś. Ożenił się z Anną Chaciską, zamieszkał w majątku Peresieka pod Mińskiem, który dostał w spadku po matce. Właśnie tam około 1905 roku zaczął fotografować aparatem, który dostał od żony. Pierwsze kroki pomagał mu stawiać Bolesław Domejko, fotograf z Nowogródka. Błuchak powoli zdobywał doświadczenie, wysyłał pracę na konkursy i do czasopism. Hobby zwolna przeradzało się w artystyczną pasję. Przełomem okazała się znajomość z Ferdynandem Ruszczycem. Malarz dostrzegł zdolności Błuchaka i zachęcił do zawodowego zajęcia się fotografią. Pomógł mu także znaleźć pracę w Wilnie, na stanowisku oficjalnego fotografa miejskiego. Błuchak doskonalił też warsztat uznanego portrecisty Hugona Erfurta w Dreźnie, a w 1912 roku otworzył wileńską pracownię. Na zamówienie władz miejskich fotografował zabytki i widoki miasta, ulice i zaułki, kościoły, dziedzińce. W jego kadrach architektura nabierała jednak szczególnego nastroju. Łuk bramy obramowywał widok, mur wyłaniał się z cienia, słońce wydobywało kształt kolumn. Błuchak szukał takiego oświetlenia i takiej kompozycji, które pozwolą zamienić dobrze znane miejsce w obraz zatrzymujący uwagę. Ten sposób fotografowania wiązał się z pikturializmem, nurtem zbliżającym fotografię do malarstwa i grafiki. Błuchak przywiązywał wielką uwagę do tonów szarości, do światłocienia i nastroju. Wprowadził do polskiego języka pojęcie fotografika, podkreślające artystyczny charakter zdjęcia. Pisał książki o fotografii, jej technice i estetyce. Przekonywał, że o wartości obrazu decydują również wrażliwość i świadome wybory autora. Od 1919 roku kierował zakładem fotografii artystycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przez 20 lat uczył studentów, ale opowiadał o fotografii nie tylko w salach uniwersyteckich, ale też w programach wileńskiego radia. Współtworzył środowisko fotograficzne, uczestniczył w wystawach, publikował. Choć kojarzy się przede wszystkim z pejzażem i zabytkami, fotografował także ludzi, a nawet architekturę przemysłową. Z aparatem wędrował daleko poza Wilno. Utrwalał Grodno, Nowogródek, Mir, Nieświerz, Jezioro Narucz i Polesie. Rozwijał ideę fotografii ojczystej, która miała przybliżać odbiorcom kraj i budować przywiązanie do jego krajobrazu. Dzisiaj jego zdjęcia pomagają rozpoznać wygląd miejsc drastycznie zmienionych przez wojny, rozbiórki i przebudowy. Rodzinna Nowogródczyzna pozostała obecna również w jego pisarstwie. W poemacie Moja Ziemia, wydanym w 1919 roku, wracał do Świtezi, Miru i Niemna. Podczas II wojny światowej spisywał wspomnienia w książce Kraj lat dziecinnych. Odtwarzał w nich dom, rodziny i obyczaje, próbując ocalić świat swojego dzieciństwa, który przeminął na zawsze. W lipcu 1944 roku, podczas walk o Wilno, spłonęła jego pracownia wraz z ogromną częścią fotograficznego dorobku, dziesiątkami tysięcy zdjęć i negatywów. Po wojnie Błuchak zamieszkał w Warszawie. Wspólnie z synem Januszem fotografował zniszczone miasto i nadal pracował. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografów. Zmarł w 1950 roku w Giżycku, w wieku 73 lat. Pozostały odbitki, albumy i książki. Dzięki nim wciąż możemy podążać za jego spojrzeniem, zobaczyć światło na sianie Wileńskiego Kościoła, drogę na Nowogródczyźnie, brzeg Naroczy. To spojrzenie kształtowało się jeszcze w Ostaszynie, wiele lat zanim Buchak po raz pierwszy wziął do rąk aparat fotograficzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Emigranci oraz jego przebojowym utworze Na falochronie. Emigranci to polski zespół rockowy, założony pod koniec 1989 roku przez gitarzystę Edmunda Stasiaka, wcześniej muzyka Lady Punk. Do zespołu dołączyli basista Robert Jaszewski, znany z oddziału Zamkniętego, perkusista Piotr Szkudelski z Perfektu oraz wokalista Paweł Kukis, wcześniej związany m.in. z zespołami Hack i Aja RL. Początkowo muzycy spotkali się tylko po to, aby nagrać jeden utwór. W maju 1990 roku w studio Izabelin powstało Na falochronie. Muzykę napisał Edmund Stasiak, a tekst Paweł Kukis. Piosenka opowiadająca o trudach i beznadziei służby wojskowej szybko stała się wielkim przebojem. Na falochronie odniosło ogromny sukces na liście przebojów programu trzeciego. Utwór 12 razy znalazł się w pierwszej piętnastce, a czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce. Sukces przekonał muzyków, aby kontynuować działalność jako regularny zespół. Pierwszy koncert Emigrantów odbył się w styczniu 1992 roku podczas Rock for AIDS w warszawskiej hali Gwardii. W tym samym roku ukazał się debiutancki album Rosja i Ameryka. Na płycie znalazły się autorskie kompozycje Stasiaka i teksty Kukiza, a także cover Led Zeppelin, piosenka Emigrantów. Popularność zdobyły m.in. utwory Prosto do Słońca, Nawet Tu oraz Rosja i Ameryka. W 1993 roku z zespołu odszedł Piotr Szkudelski, którego zastąpił Marek Surzyn. Niedługo później grupę opuścił również Paweł Kukis, powracając do zespołu Piersi. Nowym wokalistą został Marek Hojda. W 1995 roku Emigranci wydali drugi album Mówię do Ciebie. Płyta przyniosła kolejne popularne utwory, m.in. Mogłem i Przejdę przez ogień. Zespół intensywnie koncertował, występował również w rozgłośniach radiowych. W maju 1995 roku poprzedził Perfekt podczas koncertu na stadionie Legii. W specjalnym składzie wykonano wtedy Na falochronie z udziałem Pawła Kukiza i Piotra Szkudelskiego. Pod koniec lat 90. działalność zespołu stopniowo wygasła. W 1998 roku Emigranci zawiesili działalność. Do reaktywacji doszło w 2004 roku. Edmund Stasiak i Robert Jaszewski ponownie stworzyli zespół, a nowym wokalistą został Rafał Brzozowski, znany z programu Szansa na sukces. Odnowieni Emigranci koncertowali z repertuarem opartym na największych przebojach grupy. W 2005 roku wystąpili podczas gali Top Trendy, a rok później ukazała się ich trzecia płyta i inne utwory. Album promował singiel Ludzie i Rzeczy oraz nowa wersja Na falochronie 2006. Zespół wystąpił również podczas Jarocin Festival 2006, gdzie w Na falochronie gościnnie pojawił się Paweł Kukis. W kolejnych latach następowały dalsze zmiany w składzie. W 2007 roku nowym perkusistą został Maciej Gołyźniak, a podczas części koncertów Rafała Brzozowskiego zastępował Marcin Czyżewski. Emigranci pozostali aktywni do 2011 roku, kiedy ponownie zawiesili działalność. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1990 roku. Muzykę skomponował Edmund Stasiak, tekst napisał Paweł Kukis. Przed Państwem Emigranci na falochronie.

0: Niemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znać Niemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że